Jamko Swag Radio. Vsako soboto na Radio Koperka pod Istrija od 21. naprej. Freedom Fighters, Kalambastic Sound, Total Distraction, Jacqueline Selecta, reggae, roots, new roots, dub, dancehall, jungle ter razni derivati. Jamko Swag Radio. Ne pozabiti, vsako soboto od 21. naprej na Radio Koperka pod Istrija. Reggae, tune in, respect.